nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobinkę, pokazała śmieszną minkę, jak się drabka przewracała, zgrabne łydki pokazała, jak się drabka przewracała, zgrabne.

Asta e voia. Scovrăne cec zi pe voie, s-o victorie, caca, s-o victorie. Hey! A ies obie do dzievczyny, tak się spiewuje.